que la consola técnica de la televisión del Canal 2. Ángel, hemos dado inicio así a esta edición del programa y son las 12:50 minutos. Ya los que estén almorzando, ese muy buen provecho. Que estén viajando, muy buen viaje. Dzień dobry, tak dzień dobry, gospodarze, co przyszli z rodziną na obiad. Wszystkim wam życzę smacznego, moje rodaki, co za granicę. Mamy różnicę czasu, też damy wam tak muzykę do odpoczynku. Z Encarnación, Paraguay, Ameryka Południowa. Piosenki z miłości, z naszej ojczyzny, kochanej Polski, dla nasz program. A mi gente, con amor, canciones de por

kochane Państwo, to jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się, radujmy się w nim, to jest dzień, który dał nam Pan. Wiesz, pamiętam zawsze jeden powiedzenie, że był jakiś skowronek szary ptaszek. Takie szare ptasze, kiedy są nasze znajomy, nasza rodzina, co musi lecieć daleko, ale potem musi wrócić też po swoje korzenie, tam gdzie jest mój dom. I tak on odbywał się. Kowroneczku, szare ptasze, czego rzucasz pola nasze, czego lecisz tak kraj daleki, jak za mora, góry, rzeki. Czy tam słonko ci pięknie świci, czy żal nowej narodzie, czy ci korzysta w rzece woda, czy ci już nasz nie szkoda, pytali. A on mówi, wiesz co, żal mnie z gniazdo, też nie żal mnie pola, ale ja muszę lecić. Prędko wrócę, pieśń wiosnę, wam zanurzę. Piękna nasza polska sala, ona piękna i nic nie mała. Tak, taki daleki kraj, Paragwaj, Encarnación, dla wszystkich moich rodaków, kultura, język polski, muzyka polska.

kochane Państwu, dziękuję serdecznie wszystkim moim rodakom na całym świecie, co słuchali nasz program z Paraguay Encarnación, piosenki z miłości z naszej ojczyznej Polski. Dziękuję serdecznie i zapraszam po raz kolejny. Y así llegó a su fin el programa Te a mi gente con amor, canciones de Polonia, la visión de TRW Producciones. Quienes habla Teresa Bosek, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado 12:30 horas. Tengan ese muy buen día, muchas gracias, los bienvenidos y tardos de vacaciones.